And I'm a bomb pie, say Yankupo, one Kaiwo. But the baby say Yankupo, Akaino. Wakaiwo, so. Ma afia kwa babe tu. Na watu ya kwa babe ababe ababe tu. Oda su ti ase. Eka ati ase fwa hu. Kai ati ase fwa. Usu uka hubi. Jena waya ma Yesu.